0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest poranna gimnastyka z Shakirą. Die, die w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemaneczko. Słuchajcie, powstał ranking najbardziej agresywnych kierowców. Najbardziej nerwowi okazuje się, że za kukiem są Włosi, a wiceliderami w tym zestawieniu są Brytyjczycy.
0: O proszę.
2: Akurat tutaj się nie dziwię. No, ciebie by nie wkurzało, jak jest kierownica po prawej stronie.

0: ten, który wie, jak poprawić humor o poranku, to jego Take Me Back. Ale my też wiemy, jak poprawić humor o poranku, we Wstawaj, Nie Udawaj. Czas na wasz ulubiony radiowy serial i powtórka z wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Rich, trener personalny z Manchesteru, a tak naprawdę to spod Mrągowa, wykonał jeden z najważniejszych ruchów w życiu każdego współczesnego mężczyzny. Polubił zdjęcie Angie i to z wakacji 2016.
3: Ej, Liska, Liska, ten typ z Manchesteru polubił moje zdjęcie. On mi się chyba chce oświadczyć.
0: Damn, a my Boże, jak to się odklikuje?

0: Taka przyjemna gitarka jeszcze przed godziną 6 w RMF Max to Lost Frequencies Reality.
1: Wiemy, że już wstaliście, wiemy, że już jesteście na nogach, więc ekipa RMF Max, teraz wszyscy robimy rzeczy, które zasługują na szacunek.
2: O, tak, no to dajcie znać. Co dzisiaj od samego rana zrobiliście i co zasługuje na taki, wiecie, konkretny szacun od RMF Max? Wstanie o 4 rano?
1: No
2: nie,
1: stary,
2: no szacun.
1: Mega szacun, naprawdę.
2: Mega.
1: Jeżeli już zjadłeś śniadanie? Nie no, stara.
2: Szacun,
1: naprawdę,
2: wow.
1: Nagraj nam głosówkę, co już takiego zrobiłeś, co już takiego zrobiłaś, co zrobi ogromny szacun.
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki, czekają też nagrody od RMF Max.

0: 5 po 6, ostatni dzień lata i to wcale nie na, tak naprawdę.
1: Kliber, Świderski i Karola.
2: No zdarza się, że żartujemy z poważnych rzeczy.
3: Tak na niby.
0: Ale ostatnio cała ekipa RMF Max zasługuje na ogromny szacun. Przede wszystkim za to, że już wstaliście, także wielkie brawa.
2: Wielkie brawa.
0: Proszę, wielkie brawa dla tych wszystkich.
3: Juhu.
0: Ale tak samo o wielki szacun zasługują te wszystkie głosówki, które nam nagraliście na Messengera RMF Pięknie. Max, a tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy.
4: Obudziłem się o 12:30 w nocy po to, by o 2:00 w nocy wyjechać w trasę.
0: Nie, no stary, szacun.
3: Turbo szacun.
0: Turbo szacun.
5: No witam. No ja już od godziny jestem na siłowni, także nie wiem, czy to szacun.
2: O, no jak godziny, tak. Jak nie szacun. No.
0: Jak ci szacunek szacun?
6: Wstałam ostatni dzień przed urlopem do pracy. Wow.
0: Nie, no.
2: Wow,
0: naprawdę.
2: No nie,
3: że ci się chciało.
2: Dorota, naprawdę, że przyszłaś, a nie już na urlop poszłaś.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jeszcze słuchajcie, Idze się należy szacun, bo awansowała właśnie do finału turnieju w Toronto.
0: Yeah! O, Iga! Iga, słuchajcie, wy od godziny albo na nogach, albo na siłowni, a Iga od godziny na korcie.
3: A z tą paletką.
0: Nie, szacun.

0: Ekipa, uśmiechamy się. Jest 15 minut już po godzinie 6, także jak macie na 6.30, to wstajecie, idziecie, słuchacie, wstawaj, nie udawaj. Jest uśmiech i zabawa przy okazji.
1: No słuchajcie, bo wczoraj to chyba wszyscy mieliśmy jedno i to samo hobby. Wczoraj zaćmienie słońca wszędzie było widoczne. Przy odrobinie szczęścia można to było naprawdę ładnie obejrzeć. Warszawę sparaliżowało w związku z tym, bo wszyscy, słuchajcie, patrzyli w tych takich strategicznych punktach widokowych w niebo, no i zostawiali samochody, gdzie popadnie. Po prostu był paraliż stolicy. Wszyscy patrzyli w słońce.
2: Ale wiecie co, fajnie, że chociaż raz wszyscy patrzyliśmy w coś innego niż w telefony.
1: Ja nie wiem, no jakby w Warszawie nikt nigdy gwiazdy nie widział, naprawdę.
0: Hello.
3: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Licencjat, magister, inżynier? Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia

0: www.bsw.edu.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Dajcie głośniej i śpiewajcie razem z nim. To John Newman, Love Me Again, na 3 minuty do 7:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Czy żeby późno, żeby to już, czy za późno?
4: Nie, ja myślę, że już za późno. O tej porze,
3: trufle,
4: proszę cię.
3: Nie wiem, nie chodzę, ale słuchajcie, trufle, ktoś idzie, poszedł, będzie szedł na grzyby, trufle można znaleźć, podobno nie jest ich jakoś szczególnie dużo w polskich lasach, ale jak już wam się trafią, to je zbierajcie, bo w skupie to nawet 2,5 tysiąca prawie można zgarnąć za kilogram takich grzybów.
4: No. Ile?
3: 2,5 tysiąca złotych za grzyby.
4: Najdroższych grzybów może znaleźć się nie uda, jeżeli pójdziecie do polskiego lasu, ale za to butelki kaucyjne mogą się okazać nowymi truflami.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Tylko nie róbcie z tego oliwy. Bo to nie wyjdzie. Gips, kukonia, Nathan. Ty masz 28 minut po 7:00.

0: Cały czas wspominamy mundial. Wspominamy go muzycznie. Shakira i Burna Boy, Daj Daj na 7.30.
1: Już dajemy tutaj, bardzo proszę, dajemy zabawę. Słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, bo tak sobie tutaj rozmawialiśmy między sobą, co się musi zgadzać od samego rana, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żeby wszystko było tak, jak chcecie.
0: Czy ja mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: Bo ja muszę mieć czysto w zlewie. Nie może być absolutnie nic w zlewie rano, bo inaczej uważam, że dzień już będzie do wywalenia.
1: Do wyrzucenia. No. Do kosza pod zlew. Ja na przykład, ja nie mogę sobie masła, wiecie, ukroić nożem, który ma ząbki, bo potem na maśle jest wzorek i bardzo mnie to denerwuje.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
2: I od razu mówimy, że hajs z portfelu odpada.
0: Tak, tak, więc pytamy was o to, co się musi zgadzać rano, tak żebyście mieli bardzo dobry dzień.
1: Messenger RMF Max, tutaj jak zawsze jest wasze miejsce dla was. Nagrywajcie się, piszcie, jak wam lepiej. Chętnie usłyszymy, co wam się musi z samego rana zgadzać.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
10: Widziałem. Tylko po co sobie utrudniać?
9: Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
0: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Na lody, na plażę z ekipą.
16: Leżąco.
15: Na chillowanko.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Klasyków poranku również zabraknąć nie może. DJ Snake i Justin Bieber na 10 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zgadzać się muszą nie tylko hity na Maxa, ale zgadzać się musi wam wiele rzeczy, jak się okazuje, bo zalaliście Messengera RMF Max swoimi natręctwami tak naprawdę, bo no tak to trzeba powiedzieć.
4: Trochę tak. Pytaliśmy was o to, co wam się musi o poranku zgadzać, żeby to był dobry dzień. No i bardzo proszę.
3: Paulina.
5: Żebym miała bardzo dobry dzień, musi się okazać, że jest to sobota albo niedziela.
3: Dobra, czyli już wiecie, co u Pauliny.
6: U mnie pierwsze co po przebudzeniu to musi być kawka, bo bez tego to już...
3: No ja, kawusia. Nie, no bez kawki. Jak to w ogóle bez kawki zacząć?
7: Rano. Najważniejsze jest to, żebym ja obudziła się pierwsza, a nie moje dziecko.
3: A to nie jest tak, że to właśnie jest ten budzik? Mama! Mama!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mama!
4: Przypominam, że kto wstaje pierwszy, ten robi śniadanie, więc może to by nie była taka zła opcja.
3: I to nie robi mamy!

0: 5 minut do godziny 8. Dawid Podsiadło sobie gra, a wy nałapcie zimnego powietrza na zapas do domu, bo będzie gorąco.
1: Będzie gorąco, bo w weekend nawet 35 stopni.
2: A czy to prawda? Sprawdzimy za moment w prognozie pogody i fleszu punktualnie o 8.
0: I pamiętajcie, żeby nie zostawiać sobie jazdy autobusem na weekend. Dowiecie się po weekendzie. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia Lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.
1: Te

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszeńska. Dzień dobry ponownie. No i niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo A4 w Śląskiem wciąż jest zakorkowana. O poranku doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Autostrada w kierunku Krakowa jest nieprzejezdna.
4: Słuchacie RMF Max.
5: A cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Sycylijskie lotnisko wciąż jest sparaliżowane. Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów we włoskiej Katanii. A to z powodu aktywności wulkanu Etna. Blokada portu ma potrwać do jutra, do godziny 16:00. No ale tamtejsze władze podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i niczego nie można wykluczyć. Od początku aktywności wulkanu w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Z restauracji znikną jednorazowe saszetki z sosami, śmietanką do kawy czy na przykład z przyprawami. W życie wchodzą właśnie unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań, ale nie od razu Rzym zbudowano. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo.
6: W Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
7: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
6: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki.
5: A tematem zajęła się Magdalena Greinert. A teraz przedsmak sportowego flesza w RMF Max i sukces, o którym warto, a nawet należy wspomnieć. Polak został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca.
8: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon.
5: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona. 49-latek pracował już w Ferrari, w McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej. No i to wszystko na teraz. Czas już, no właśnie, na garść informacji ze świata sportu. Flash sportowy przed Wami, tuż potem prognoza pogody. No i zaczynamy od sukcesów naszych. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Ukrainkę Elinę Świtolinę. Wcześniej Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham.
9: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów, idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata mistrzostwami Europy w Chorzowie.
5: Mówił medalista. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. W kiepskiej sytuacji jest obecnie GKS Katowice. Ekipa odpadła z walki o ligę konferencji mimo wygranej w rewanżu. Spotkanie na Bukowej z izraelskim Hapoelem Tel Awiw zakończyło się wynikiem 2-1, ale pierwsze spotkanie w Mieszkolcu rywal wygrał 2-0. Lato znów rozgrzewa silniki. Dziś na termometrach co prawda jeszcze 28 stopni. Taką temperaturę zobaczymy we Wrocławiu, ale od 25 do 27, 28 stopni także na południu Polski. W Krakowie, w Katowicach 26, podobnie w Warszawie. W Szczecinie 26 również i najmniej zobaczymy dziś na północy kraju 21 stopni. Natomiast od jutra już okolice 30, a nawet ponad 30 stopni. Pełne słońce również dziś. Także no, szykujmy się.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
10: 3 minuty są po godzinie 8, a jeżeli dzisiaj patrzycie mrugając oczami, że macie jakąś kropkę na monitorze, to spokojnie, to nie są wypalone piksele, tylko to jest efekt tego, że wczoraj obserwowaliście zaćmienie słońca bez okularów. Tak było.

0: takimi hitami na maksa nastrajamy was przed weekendem. To Black Eyed Peas na 9 minut po 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i teraz uwaga, rano, ważna informacja. Jeśli Unia Europejska wprowadzi w życie takie zaostrzenia, które dotyczą norm pestycydów w jedzeniu, które jest importowane do Europy, do Unii Europejskiej,
0: tak?
3: No to trzeba będzie więcej płacić za kawę. I teraz można zgadywać, o ile więcej? Od 10 do 332%.
0: Czekaj, niech zgadnę. 332%.
3: Dokładnie tak, rozumiecie? Kawa podrożyć może 332%. I
0: Matko,
3: co my zrobimy?
0: Matko Bosko, no co? No przerzucimy się na macze.
1: Poranka w RMF Max.
0: It's a match. To będzie mój pomysł na kawę.
3: Trawa na śniadanie? Będzie można się dzielić?
0: Mniam. Za darmo?
3: Trawą z ukochanym pupilem, no.

0: Twoją wakację. Jennifer Lopez i Alok. 17 minut po godzinie 8 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A to jest już oficjalne info, słuchajcie. Po 10 latach związku Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub.
2: No w końcu.
0: Ile można czekać?
1: Ceremonia odbyła się pod Lizboną, po cichu, w bardzo kameralnym gronie.
2: No ale widzicie, ona wytrzymała 10 lat bez pierścionka, a ty robisz awanturę, że choinka nie jest wyniesiona. No. Obiecał to obiecał, tak? Zrobi. Nie trzeba co 6 miesięcy przypominać przecież. No hello.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem.

0: Możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Reklama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
0: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
1: I po reklamie.
4: Na leżaku.
5: Całą paczką.
4: Na luzie.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. If you love me, let me hear you.

0: o tej porze. Minutę po wpół do dziewiątej. Proszę się rozsiąść wygodnie, bo pora na wasz ulubiony...
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Nasi zakochani Matt i Ines wybrali się na romantyczną randkę. Chat GPT podpowiedział Mattowi, że kobietę najlepiej zabrać obejrzeć zachód słońca.
3: Kuda, a ty widzisz to słońce? Bo mi coś zasłania, chyba jest zamknęli czy coś. Słońce się zamyka.
0: Matt, ale ty to wiesz, kiedy mnie zabrać na randkę. Przecież dzisiaj trzeba pomyśleć życzenie, bo będzie spadał rój Persefonów.
1: Rój Perseidów.
3: Persefony? Chyba iPhony. I dlaczego one spadają? Przecież jak ci taki Persefon spadnie, to ty masz po ekranie, dziewczyno,

0: co tutaj się zadziało, słuchajcie. Alan Walker nowy, Ava Max dla was na 22 minuty przed godziną 8:09. Żartowałam, 9.
1: To jeszcze nie wstał, takie żarciki. Na pewno już się pobudził. Ale okazuje się, że w Polsce naprawdę się całkiem nieźle żyje.
0: Co pan nie powie?
1: Tak, to jest naprawdę prawda. Bo czytamy właśnie, że Polonii ubywa za granicą, za gramanicą. Największy spadek jest w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
0: Witamy w domu, no.
2: No my tam po prostu już pomalowaliśmy i wyremontowaliśmy wszystkie domy i możemy wracać. RMF Max.
3: RMF Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 zł.

0: Poim Markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka od środy do niedzieli jedynie 16,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 16,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego Marketu.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
1: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyd.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
8: Widziałem.
7: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
9: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak gofy z bitą śmietaną.
12: Jak

0: 12 minut zostało do godziny 9:00, tu RMF Max, a to Jason Derulo, Michiko, wiralowe Michiko w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Uwielbiamy ekipę RMF Max, uwielbiamy was, odzywacie się do nas na Messengerze i my przy okazji chcemy całej ekipie absolutnie pomóc, bo Fabian jest gościem, który robi niesamowite rzeczy i to robi ręcyma, łopatkami i wiaderkami.
4: I robi to w Kołobrzegu, buduje, słuchajcie, rekordowo wielkie zamki. Podczas pierwszej edycji zbudował zamek o wysokości 3 metrów 24 centymetrów. W zeszłym roku ten rekord został poprawiony i ten zamek miał już ponad 3,5 metra. No i co, znowu idziemy na rekord.
0: Robią wrażenie.
4: I to już jutro.
3: I to już jutro. Jeżeli chcecie przy okazji ponosić wiaderka z wodą, jeżeli chcecie pomóc i zobaczyć, jak taki zamek powstaje, a wiadomo, że co, ekipa RMF Max nie pomoże,
4: pomoże.
3: Jutro od samego rana na plaży w Kołobrzegu naprzeciwko sanatorium Bałtyk trzeba do Fabiana podejść, trzeba ponosić wiaderko, tylko pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą poziomicę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: I nie ma tak, że ósma i przerwa, nie? Nie, tam jest robota, tam jest naprawdę robota.

0: żeby spokojnie dojechać do pracy. To Lili Wood i The Prick i Robin Schulz, Prayer in Sea na 6 minut przed godziną 9.
1: Po wczorajszym zaćmieniu, które wszyscy oglądaliśmy, słuchajcie, wyszukiwanie hasła ból oczu wzrosło w internecie o 5000%.
2: Coś takiego!
3: No, do tej pory ludzie wpisywali ból oczu tylko po meczach polskiej reprezentacji.
2: Tak było, ale to trzeba przy okazji jakiś oczoból Max wymyślić może?
1: No właśnie, żeby szybko coś sprzedawać.
2: Oczoból Sprint? Nie wiem.
0: U nas bez żadnego bólu wam przedstawiamy najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie, bo za chwilę flash i pogoda.
1: No popatrz.
0: A jedyny ból, jaki zagra, to pitbull.
4: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
11: Licencjat, magister, inżynier. Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
12: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
14: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
15: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 9:00, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Dzień dobry. Jest szansa, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE. Chodzi o niewykorzystane środki z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
2: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Ciepło, coraz cieplej. Dzisiaj temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do 26 stopni. Poza tym ma być słonecznie, bez opadów. To była skrócona wersja prognozy pogody. Ze szczegółami zapoznamy Was tuż po fleszu. O poranku przypominamy kierowcom o rozpoczynającym się remoncie ulicy Poznańskiej w Śródmieściu. Nowa nawierzchnia pojawi się między Wełnianym Rynkiem a Chwytowem. Dodatkowo powstanie pas rowerowy, który połączy istniejące ścieżki. Także od dzisiaj spodziewajcie się utrudnień na ulicy Geodetów, to już Fordon. W tym przypadku remont dotyczy odcinka od Wyzwolenia do ronda przy Andersa. Prace potrwają przez miesiąc. A teraz komunikat od Belmy. Bydgoskie zakłady elektromechaniczne zapowiadają badania odbiorcze wyrobów oraz próby technologiczne z użyciem materiałów wysokoenergetycznych. Prace mogą powodować uciążliwości akustyczne słyszalne w Bydgoszczy oraz w gminie Białe Błota. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i uwzględnienie możliwości zwiększonego hałasu w tym czasie. Finiszujemy sportem. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy Polonii Bydgoszcz w trzecim półfinale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Gorzowie. W turnieju wygrał Gorzów, drugie miejsce Częstochowa.
3: Lepiej wiedzieć.
0: Lepiej.
3: Pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sprawdzamy, co do powiedzenia mają synoptycy. Na dzisiaj zapowiadają słońce, które zdecydowanie będzie rządzić nad Bydgoszczą i naszym regionem. Już o poranku można się było o tym przekonać. Także w kolejnych godzinach sporo rozpogodzeń, a chmury? Będzie ich niewiele i na pewno nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Ciepło, a nawet bardzo ciepło, bo temperatura podskoczy dziś do maksymalnie 26 stopni. W nocy z czwartku na piątek, okolice 14 na skali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
5: 2 minuty po godzinie 9:00. Dzisiaj już akurat nie ma żadnego całkowitego zaćmienia. Dzisiaj nie ma żadnego roju Perseidów. Dzisiaj jest po prostu czwartek.
6: Upałów nie ma.
5: Upałów nie ma.
7: Ale weekend na horyzoncie za to.
5: Więc my wam mówimy dzięki, ale zostańcie z chwilami na maksa. Filip Kliber.
6: Karola Kowalska.
7: Piotrek Świderski, cześć.

Zakarina. Ale Zakaria też fajnie. Nicińska, zapraszam chwilę po dziewiątej na lato na maksa. I bądźmy dzisiaj w czwartek, jak tacy właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po kontroli sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie zszokowani Żyćkiem. Zapraszam do 13, a tymczasem Nelly Furtado i Timbaland. Specjalnie dla Was już teraz.

0: RMF Max. RMF Max. Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety.
6: Sypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

I wszyscy, którzy na urlopie, ostatni refren na cały regulator, to jest dla was. Szczęście, to Firewalk i Katy Perry między innymi w RMF Max. No właśnie, gdzieś między robotą, ostatnimi zakupami, tankowaniem samochodu, sprawdzaniem przeglądu na ostatnią chwilę i próbą dopięcia walizki zaczynamy rozumieć, że no, urlop czasami nie bywa odpoczynkiem. Urlop jest logistyczną operacją wojskową i zawsze tak się wydarzy, że zawsze czegoś człowiek zapomni. No to dajcie znać, pytam was dzisiaj o to, co najczęściej zostaje w domu, kiedy wy już jesteście 200 km od niego. Dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max, tak żeby tym, którzy się właśnie pakują i próbują wszystko dopiąć na ostatni guzik, troszeczkę pomóc. Chociaż ręczniki szybko schnące i bidony, to umówmy się. Śmiało możecie zostawić. RMF Max załatwi. 3001 albo Messenger RMF Max. Czego najczęściej zapominacie jadąc na wakacje? Czekam!

0: No i co? No i się człowiek doigrał. Koniec. Koniec śmieszkowania. Nie, nie ma, nie będzie. Czas na poważnie porozmawiać o waszych pieniądzach. O 15 tysiącach złotych, które mogą być wasze i to w bardzo szybki sposób. Wystarczy wysłać hasło MAX pod 7327 za 3,69 albo wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl, kliknąć i uwaga, ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 580 razy. Wow! Czegoś takiego jeszcze dzisiaj nie było, żeby pomnożyć waszą szansę na 15 tysięcy złotych 580 razy. Nic dziwnego, że nagle zrobiło się nieco poważniej. Poważna kasa do zgarnięcia. 15 tysięcy złotych. I to kto wie, może już na jedno twoje kliknięcie? Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenia na rmfmax.pl. RMF Max. Graj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Te

0: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 16 sierpnia popłyniemy z dźwiękami harmonijki ustnej Sławka Wierzcholskiego i nocnej zmiany bluesa. Na Wyspie Muńskiej wystąpi ikona polskiej sceny muzycznej. Startujemy tradycyjnie o 19. Na koncert zaprasza miasto Bydgoszcz. Sławek Wierzcholski i nocna zmiana bluesa. 16 sierpnia, 19. Wyspa Muńska. Zapraszamy!
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
15: Sprawdzamy, co do powiedzenia mają synoptycy. Na dzisiaj zapowiadają słońce, które zdecydowanie będzie rządzić nad Bydgoszczą i naszym regionem. Już o poranku można się było o tym przekonać. Także w kolejnych godzinach sporo rozpogodzenia. Chmury? Będzie ich niewiele i na pewno nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Ciepło, a nawet bardzo ciepło, bo temperatura podskoczy dziś do maksymalnie 26 stopni. W nocy z czwartku na piątek, okolice 14 na skali.
16: RMF Max.
17: RMF Max Bydgoszcz.

co mówi ciałko na urlopie, chwilę przed 10:00? To proste. No dawaj jeszcze tego gofra. Body Talk i Ale Farben na antenie RMF Max przed chwilą. Niech ten czwartek w naszym życiu będzie trochę jak polski sport dzisiaj, żeby tak było co świętować. Niech ten słodki rogalik awansuje do finału waszego śniadania, jak Iga Świątek w Toronto. Niech ten brąz na naszej opaleniźnie będzie jak taki udany brąz Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki i przede wszystkim niech droga na wakacje nie zamieni się czasem w wyścig Formuły 1, zwłaszcza teraz, kiedy za sterami Cadillaca zasiadł Polak Marcin Budkowski. Tyle się, słuchajcie, wydarzyło, a 10:00 jeszcze nie ma. O tym wszystkim, co najważniejsze i najnowsze, już za chwilę we Fleszu. Punktualnie o 10:00. Bądźcie koniecznie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
3: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
5: i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na podwórku.
3: Na imprezę.
4: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 na antenie RMF Max Bydgoszcz. W ciągu kilku tygodni ma zostać poprawiony system alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. Zadeklarowała to w rozmowie z Piotrem Salakiem wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
6: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
7: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
6: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie.
5: Dwa tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, syreny alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatów.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powiatu bydgoskiego. Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 9 września za pośrednictwem strony powiatbydgoski-budżetobywatelski.pl. Głosować mogą również osoby niepełnoletnie, ale w tym przypadku wymagana jest zgoda opiekuna. Pozostałe informacje. W Bydgoszczy ponownie odbędzie się Festiwal Wisły. W sobotę 15 sierpnia do nabrzeża w Fordonie przypłyną drewniane łodzie rzeczne, flotylla statków zacumuje około godziny 11, a zabawa potrwa do 22.30. Jeszcze szybko o pozostałych atrakcjach. W programie warsztaty historyczne, jarmark nadwiślańskie smaki i spektakle plenerowe. Wcześniej festiwal zawitał m.in. do Wrocławka i Ciechocinka, a od dzisiaj jest w Toruniu. Tydzień, dwa, a może więcej. We Flash o 10 sprawdzamy, ile potrzebujemy czasu, żeby porządnie wypocząć.
8: Taki optymalny wypoczynek powinien trwać od 7 dni do 14 dni.
5: Jakie urlop ma znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego?
8: Ma znaczenie dla naszego układu nerwowego. Regeneracja, czyli odpoczynek w formie krótkiego urlopu bądź wolnego weekendu, jest dla nas bardzo ważne, bo musimy regulować nasz układ nerwowy.
5: Wyjaśniała psycholożka Patrycja Podgórska.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Czwartek w Bydgoszczy i regionie upłynie pod znakiem słońca. Zbyt dużo chmur u nas się nie pojawi. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, a to oznacza, że parasole można odstawić na bok. Sprawdźmy teraz maksymalną temperaturę w tym najcieplejszym momencie dnia, czyli po południu. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy 26 stopni. Jutro wręcz gorąco, 28 na skali, a w sobotę ma być upalnie, zapowiada IMGW.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Dzień dobry, witamy po 10 i zapraszamy na pokład wszystkie osoby, które właśnie rozpoczynają swój urlop. Lato na maksa też jest dla Was. Karin Cińska, cześć ponownie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: O, a kto to? Pan Maruta, niszczyciel dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach patrzy tylko na konto. No po co ten stres? Zawalcz i to już jednym kliknięciem na rmfmax.pl o 15 tysięcy złotych. Taka kasa. Casa de Palma. Cały czas do wzięcia. 15 tysięcy złotych. No daj się skusić na rmfmax.pl.
1: RMFMAX.
0: rmfmax.pl. Wbijaj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów, tylko 3,99 za kostkę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twaróg sernikowy lub serek waniliowy Prezydent 1 kg, tylko 9,99 za sztukę z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Czyta lektor AI.

przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5.

co muzyka potrafi zrobić z człowiekiem. Idzie się wzruszyć. To Martin Garrix i Ed Sheeran w lecie na maksa. Dobre wieści z nadbałtyku. Sinic brak. Temperatura wody obecnie w polskim morzu wynosi około 15 stopni, czyli umówmy się, znośnie, ale zanim wbiegniecie w fale jak w reklamie napoju izotonicznego, to nie wszędzie w Polsce tak jest i kilka kąpielisk mamy zamkniętych. Morawica w Kieleckim, Serock tak samo, w Pobiedzisku w Wielkopolsce też się raczej dzisiaj nie pokąpiecie. Tym razem nie przez zieloną zupę, tylko przez wysokie bakterie E. coli. Czyli jak nie glon, to jednak klasyczna niespodzianka.

0: Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czwartek w Bydgoszczy regionie upłynie pod znakiem słońca. Zbyt dużo chmur u nas się nie pojawi. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, a to oznacza, że parasole można odstawić na bok. Sprawdźmy teraz maksymalną temperaturę w tym najcieplejszym momencie dnia, czyli po południu. Na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy 26 stopni. Jutro wręcz gorąco, 28 na skali, a w sobotę ma być upalnie, zapowiada IMGW.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: So romantic. Bubble tea.
1: Chleba na fide i Daria Zawiałow w RMF Max. Jeśli wasz Instagram, TikTok, Facebook od wczoraj wygląda tak, jakby cała Polska nagle rzuciła wszystko i dołączyła do ekipy NASA, to tak, zaćmienie słońca cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że teraz większość z nas ma przynajmniej jedno takie zdjęcie w swoim telefonie. Słońca z czarną kropką po środku, chociaż niebo daje nam kolejne powody do rozrywki, no bo zaczął się właśnie rój Perseidów, więc czasami nie wystawna kolacja i drogie napoje, tylko koc, dwie osoby i ciemne niebo. A jeśli spadnie gwiazda, to możecie życzyć sobie czegoś razem. No i tu się dopiero zaczyna magia.

0: bitch.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia Lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: I po reklamie.

0: w RMF Max Bydgoszcz, czas na przedpołudniowy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Szykuje się zmiana w pogodzie. Wszystko za sprawą antycyklonu Ralph, który właśnie wkracza do Polski. W weekend przyniesie on nam słońce, suchą aurę i upałę.
1: I już teraz front przesuwa się znad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
2: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju. Natomiast w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
1: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW.
0: Tyle Michał Krasoń.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Na Zatoce Puckiej trwa akcja z udziałem służb. To już trzeci dzień poszukiwania 35-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który w miniony wtorek wypłynął na desce windsurfingowej i nie wrócił. Co teraz dzieje się na miejscu? Aktualne informacje zebrał dla Was Stanisław Pawłowski.
4: Dziś policjantów wspiera m.in. Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza i strażacy ochotnicy. Jednocześnie policjanci analizują nagrania z monitoringu i docierają do osób, które we wtorek były na Zatoce i mogły widzieć zaginionego. Sprawdzana jest też każda informacja przekazywana służbom. Tom Pietrzak ma około 190 cm wzrostu. Jest szczupły i wysportowany. W chwili zaginięcia we wtorek po godzinie 14:30 miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami oraz czarną bluzę z białymi napisami. Policja szczególnie prosi o kontakt osoby, które we wtorek przebywały na wodzie lub w okolicach chałup.
0: Zmieniamy temat. Przedłużony został termin przesyłania zgłoszeń kandydatów do bydgoskich autografów. Teraz można zrobić to do końca miesiąca. To forma wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla miasta. A do tej pory swój podpis w Alei Autografów na ulicy Długiej pozostawiło kilkadziesiąt osobistości. To m.in. Irena Szewińska, Leonard Pietraszak i Tomasz Golob. A we fleszu za godzinę gorący koszykarski news. Powiemy o nowym zawodniku zakontraktowanym przez Astorię Bydgoszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być słoneczne, niebo wręcz bezchmurne, a na termometrach coraz wyższe wartości i w tym kulminacyjnym pod tym względem momencie zobaczymy 26 stopni. Wiatr słaby, potem coraz częściej umiarkowany, powieje z zachodu. Poza tym ciśnienie spada, grozi nam z tego powodu senność i zmęczenie, ale mocna kawa powinna pobudzić nasz organizm. Z kolei warunki biometeorologiczne są po naszej stronie, dobrze wpływają na samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ej, umawiamy się. Przez najbliższe 2 godziny w RMF Max
7: trenujemy wspólne składanie wniosków urlopowych. A co, wakacje są.
6: No i wspólne opalanie szkitek, póki słońce jeszcze jest.
7: Kari Incińska, witajcie ponownie w lecie na Maxa.

0: Jak niewiele czasami do szczęścia potrzeba. Jeżeli za moment, tak przy czwartku, nietypowo, zaczynacie urlop, to musicie zrobić jeszcze jedną rzecz. Patrzycie w stronę swojego stresu, machacie i mówicie bye bye, nie pamiętasz mojego imienia na najbliższy tydzień, cześć, Shizma i fire, fire, żeby się ten urlop dobrze z hitami na maksa zaczynało. Już za chwilę. RMF Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
3: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak pierwsza godzina urlopu.

Turn the Lights Off na Antonie RMF Max, na maksa wakacyjnie. Zanim zapakujecie i dopchacie już tą walizkę, tak wiecie, na końcu wie, no to ja pomagam dzisiaj jak umiem w lecie na maksa i pytam was

0: O czym wy najczęściej zapominacie na wakacje, więc z małą pomocą słuchaczy i słuchaczek RMF Max, ci, którzy się pakują, robią teraz taką szybką checklistę, okej? Okay? Najpierw klasyka. Karta kredytowa. Jest. Paszport. Jest. Pasta do zębów. Bardzo ważna rzecz momentami. No i są również głosówki na Messengerze RMF Max. Od was, co tam się u Sławka zapomniało?
1: No moja żona w zeszłym roku zapomniała zabrać całe swoje walizki. Samochód był zapakowany, nie było widać, że jej brakuje. Także okazało się dopiero, jak dojechaliśmy na miejsce, że no niestety paru rzeczy osobistych nie wzięła ze sobą.
0: Ojej, zobacz, kochanie, zapomniałam, drogie panie, skąd my to znamy? Trzeba wiedzieć, kto tą szyją na koniec dnia kręci. Ale mamy również głosówkę od Mateusza.
2: Na wakacje zawsze zapominam słuchawek, pobieram filmy na telefon, spakowany, samolot startuje.
0: No i co?
2: Szukam po kieszeniach. Nie ma słuchawek.
0: Brzmi jak najgorszy koszmar na świecie. Panowie, bidony i ręczniki szybko schnące od RMF Max na pewno lecą na wakacje w waszą stronę. A wy czego na wakacjach zapominacie? No podzielcie się, pomóżcie trochę tym, którzy dopiero wakacje mają przed sobą. Pod 3001 albo na głosówce. Na Messengerze RMF Max. Cały czas do waszej dyspozycji.

0: nic w życiu nie musieć. Tak, żeby się wszystkie pieniądze same zarabiały, a my, żebyśmy mogli je tylko wydawać i niczym się nie przejmować. Fajny plan. Plan, który może się ziścić za 3, 2, 1. Dajcie głośniej, bo uwaga, właśnie ruszyła! Runda bonusowa w RMF Max, co oznacza, że wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły teraz 650 razy. Wow, no to wbijajcie do gry szybciutko z hasłem Max pod 7327 za 3,69, póki każdy SMS mnoży 650 razy, ale, stop! Bo na tym nie koniec. Macie może trójkę w numerze telefonu? Szybka kminka.
1: Mam? Czy nie mam?
0: Masz? No to świetnie, bo masz jeszcze najwięcej szczęścia. W tym momencie przez najbliższe 7 minut każdy, kto ma trójkę w numerze telefonów, ma aż 1300 razy większą szansę na 15 tysięcy złotych. Wbijaj szybko do gry z hasłem Max pod 7327 i zawalcz, bo 15 tysięcy złotych pachnące mogą szybko przelecieć ci obok nosa. Szkoda by było. Hasło Max pod 7327.

0: Kecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka od środy do niedzieli jedynie 16,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 16,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
1: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią. Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
11: No widziałem, widziałem.
10: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
12: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
13: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Dzisiejsze popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być słoneczne, niebo wręcz bezchmurne, a na termometrach coraz wyższe wartości i w tym kulminacyjnym pod tym względem momencie zobaczymy 26 stopni. Wiatr słaby, potem coraz częściej umiarkowany, powieje z zachodu. Poza tym ciśnienie spada, grozi nam z tego powodu senność i zmęczenie, ale mocna kawa powinna pobudzić nasz organizm. Z kolei warunki biometeorologiczne są po naszej stronie, dobrze wpływają na samopoczucie.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

0: Jeśli przez całe życie czekaliście na ten moment, w którym można legalnie wyjść z domu, położyć się i przez 2 godziny nic nie robić, to Azizam, czyli kochani, kochani, dajcie RMF Max w tym momencie głośniej. Mam dla was idealne wydarzenie. Już w najbliższy piątek, jutro na Czantori będzie kolejne letnie kino pod gwiazdami. Będą filmy, bezpłatne leżaki, jedzenie, napoje, wszystko co najlepsze. Ba, nawet nie musicie wchodzić pod górę, jak nie lubicie, bo kolejka linowa działa cały czas podczas trwania wydarzenia i tak się przypadkiem składa, że my w RMF Max mamy na tą kolejkę bilety, więc wpadajcie na rmfmax.pl po więcej szczegółów, a także słuchajcie najbliższych fleszy, ten najświeższy, dosłownie za kilka minut punktualnie o 12, ale no skoro my mówimy leżak, Czantoria mówi leżak, to jeszcze wy musicie tylko ten jeden mały problem rozwiązać. Jak to powiedzieć szefowi, że w piątek pracujecie zdalnie, ale tak z wysokości powiedzmy 995 metrów.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Usłyszałam z korytarza, pani, nie takie rzeczy. Trzymam za słowo. Oskar Cyms jeszcze chwilę z nowością przed 12 i za chwilę również program.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
9: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
8: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
14: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
13: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
14: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
13: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: I po reklamie.
20: Na imprezę.
21: Na siebie.
20: Na chillowanko.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
23: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Polska obejmie ważne stanowisko dowódcy połączonych sił w Brunsum, jednego z kluczowych dowództw operacyjnych NATO w Europie, dopiero za 6 lat. Dlaczego Polak tak długo musi czekać na tę posadę?
2: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO,
23: wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
23: Pilna informacja. W wieżowcu przy ulicy 3 Maja w Bydgoszczy doszło do pożaru. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na 6 piętrze. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Trwa akcja służb. A teraz sportowy news. Astoria ogłosiła dziś nowego zawodnika. To Jalen Thomas. Amerykanin ma 208 cm wzrostu i występuje na pozycji środkowego. W minionym sezonie został wybrany MVP finałów Ligi Holenderskiej. Wakacje to czas wypraw w góry, nad morze, do lasu czy na rower. Poza odpowiednim ubraniem, prowiantem, warto zabrać ze sobą także apteczkę. W południowym fleszu pytamy, co powinno się w niej znaleźć.
3: Absolutny must have musi być jedna, najlepiej dwie pary rękawiczek, koc ratunkowy, chociażby jeden bandaż elastyczny, jedna gaza, no i oczywiście niezastąpiona chusta trójkątna, którą możemy bardzo wiele rzeczy zrobić. Zdecydowanie troszeczkę małych, pociętych plastrów na różne skaleczenia, na różne odciski na stopach. Warto mieć małe solki fizjologiczne, żeby przemyć chociażby drobne skaleczenia, otarcia czy zapruszone oko.
23: Podpowiadał ratownik medyczny Jarosław Tarnowski. A we fleszu za godzinę sprawdzimy, jak w najbliższych dniach będzie pracować Urząd Miasta w Bydgoszczy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: 26 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miejscowości, takich jak Dobrycz czy Osielsko. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem spodziewajcie się sporej dawki promieni słonecznych. Chmury owszem też się pojawią, ale będą w zdecydowanej mniejszości i na pewno nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. A to samo jutro i w ten weekend, a temperatura ma być jeszcze wyższa. W sobotę 30 stopni więcej, czyli upał.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Jeśli do 12 macie na wakacjach natuptane już ponad 15 tysięcy kroków, to teraz chwila przerwy na kawusie. Z tym hitem na maksa. Karin Cińska. Cześć ponownie.

się od razu sympatycznie jedzie nad polskie morze, może w góry, albo z roboty do roboty nawet. Jak są takie hity na maksa, to Lumix i Self Aware w RMF Max przed chwilą, ale drogie Passenger Princess, jeżeli dostałyście to niewiarygodnie trudne i odpowiedzialne zadanie puszczenia tego jednego hiciora, który poniesie dobrą atmosferę na trasie, to dajecie RMF Max głośniej. Pamiętajcie, każde la la la przybliża was o kilometr dalej. To Mark Ronson. Specjalnie dla was już teraz. Koniecznie dajcie

0: kategorii. Hity na maksa, przy których człowiek się cieszy, że zgarnął pieniądze w RMF Max, to Talk to You od grupy Another w RMF Max jest naprawdę wysoko. No, sami posłuchajcie. 15 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, bo właśnie tyle jest do zgarnięcia w naszej zabawie Casa de Palma. Taka kasiora, nasz kusi. Aż chce się wydawać już, co? Hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. Jedno kliknięcie. No i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych. Aż się buzia sama cieszy. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Do dzieła!
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych! 15 tysięcy złotych!
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Axwell i Bon. No i prawie czuć Mielno już w okolicy. Słuchacie Lata na Maxa. Jeśli zmierzacie akurat w tamtym kierunku, powiedzmy z centralnej, wschodniej części Polski, w sumie z południa trochę też w kierunku Świnoujścia, Mielna właśnie, albo dalej jeszcze na zachód, to taka praktyczna rada, którą jednak warto zapamiętać. Nie liczcie na to, że po drodze zawsze znajdziecie stację, na której wygodnie zatankujecie, zjecie, zrobicie kawę i przede wszystkim załatwicie ten temat, którego już raczej odkładać na później nie można. Słupsk i stacje w Słupsku są tutaj waszym najlepszym przyjacielem.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
14: Nie widzę żadnych słabych stron.
13: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.
21: Na randkę.
22: Na dziko.
23: Na słońce.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
25: RMF Max.
26: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
27: 26 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miejscowości, takich jak Dobrycz czy Osielsko. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem spodziewajcie się sporej dawki promieni słonecznych. Chmury owszem też się pojawią, ale będą w zdecydowanej mniejszości i na pewno nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. A to samo jutro i w ten weekend, a temperatura ma być jeszcze wyższa. W sobotę 30 stopni więcej, czyli upał.
28: RMF Max.
29: RMF Max Bydgoszcz.

Teraz Policeman i Jamal, ale z myślą o tych, którzy się pakują przed urlopem. Łojojojojoj. I mają do załatwienia ostatnie sprawy na mailach. Łojojojojoj. I jeszcze teraz dla tych, co też się pakują, ale w drogę powrotną do domu. Z wakacji. No to jedyny słuszny hit na maksa, który dla was mamy w tym momencie, to Alan Walker i Ava Max, a ja za dzisiaj dziękuję. Nazywam się Kari Incińska, słyszymy się jutro po 9:00 w Lecie na maksa, a za chwilę już wchodzą przez radiowe drzwi studia Ania i Fiołas, żeby za moment o 13:00 powiedzieć wam, że lato i wszystko gra w RMF Max. Trzymajcie się, do jutra. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Czyta lektor AI.

0: 49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morph, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Bydgoszcz 106.1 FM.
13: Tu RMF Max Bydgoszcz i najnowszy flash. Jest 13. Tomek Urbański. Zaczynamy. Polska policja wystąpiła do mołdawskiej o potwierdzenie, że Marcin Romanowski, polityk PiS, ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w Tyraspolu. Jakie są szanse na potwierdzenie miejsca jego pobytu?
14: Policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych czy innych miejscach, w których no, chociażby jest monitoring. W ten sposób o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza.
13: Tyle Krzysztof Zasada.
15: To jest RMF Max Bydgoszcz.
13: Jedna osoba nie żyje, to nowe ustalenia w sprawie pożaru, do którego dziś przed południem doszło w wieżowcu przy ulicy 3 Maja w Bydgoszczy. Jak was informowaliśmy we fleszu godzinę temu, ogień pojawił się w mieszkaniu na 6 piętrze. Strażacy, by dostać się do środka, musieli wyważyć drzwi. Tam znajdowała się kobieta. Nie udało jej się uratować. Na drodze serwisowej przy S5 w Trzeciewcu pod Bydgoszczą doszło do wypadku auta z motocyklem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Jeszcze jedna informacja dla kierowców. Od dzisiaj na Błoniu obowiązuje rozszerzona strefa tempo 30. Uspokojony ruch z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę dotyczy też teraz Stawowej, Lotników, Czerwonego Krzyża oraz Huzarskiej. To nie koniec zmian. Na skrzyżowaniu Stawowej z Lotników powstało mini rondo. Drogowcy wprowadzili także udogodnienia dla pieszych. Jeszcze krótka informacja dla mieszkańców Bydgoszczy, którzy w najbliższym czasie planują załatwić urzędowe sprawy. W poniedziałek, czyli 17 sierpnia, Urząd Miasta będzie nieczynny. To w związku ze Świętem Wojska Polskiego i Dniem Wolnym od Pracy, który przypada na sobotę. Teraz prognoza pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Także w kolejnych godzinach nad Bydgoszczą i regionem dominować będzie słońce. Chmury też się pojawią, ale według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Ciepło coraz cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni, a jutro wyższe wartości na termometrach 27. Z kolei w sobotę zrobi się upalnie, a to oznacza 30 stopni więcej, stąd pogodowy alert drugiego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Ta trzynastka dzisiaj wszędzie.
9: Gramy hity na maksa.
3: I na zegarze, i w kalendarzu, ale to czwartek 13. To może być całkiem szczęśliwe dla was popołudnie, jeśli będziecie z RMF Max.
11: Biorąc pod uwagę, co się działo wczoraj na niebie, czy to są jakieś znaki? Kasa do wygrania u nas? RMF
3: Max. Mamy 15 tysięcy, mamy najświeższe hity na lato. No i super, że mamy was po drugiej stronie. Anka i Fioła, trzymacie.
11: Do 17 razem.

0: numer nasączony wakacyjnym słońcem. Kaigo i Kealid za nami w RMF Max. No przed nami w Polsce też kilka bardzo gorących dni, więc gdybyście potrzebowali schować się w cieniu, polecamy cień naszych palm w zabawie Casa de Palma.
1: To się może opłacać. 15 tysięcy złotych do wygrania. Zgarnęła je ostatnio Dominika. No i dlaczego weszła do gry?
2: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się udać.
0: I się udało! I Dominika, już wie, że warto. Jeżeli gdzieś teraz też siedzicie, może w pracy, a może tam, gdzie wszyscy teraz pomyśleli, skorzystajcie z telefonu, wejdźcie do zabawy, bo teraz każdego maksa, każde zgłoszenie mnożymy 490 razy przez 10 minut.
1: Wysyłacie hasło max na numer 7327369 z VAT-em, tylko kosztuje ta wiadomość 13 po 13. Czy warto wejść do gry? Ja bym się nie zastanawiała.
0: 490 razy mnożymy twojego SMS-a. 7327. Wyślij teraz hasło max. Max.
3: Reklama.
4: Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
5: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów, tylko 3,99 za kostkę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twaróg sernikowy lub serek waniliowy Prezydent 1 kg, tylko 9,99 za sztukę z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play.
20: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Na
3: plażę z ekipą.
19: Na formę.
22: Na zdrowie.
23: Na gorąco.
24: Tak brzmi lato. Na maksa.
25: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: dostosowali tempo do czwartkowej pracy. Temple City w RMF Max. A to ciekawostka, proszę, wakacyjna. Wiecie, że 150 osób rocznie odchodzi z tego świata po tym, jak uderza w nich kokos spadający z palmy? To częściej niż ugryzie rekin.
1: Dlatego to my trzęsiemy palmą i stoimy pod palmą, żeby złapać kokos, w którym jest dla was nagroda. Tak to rozwiązujemy, żeby było bezpiecznie. 15 tysięcy złotych dzisiaj po 16. Może wam wpaść do portfela, wystarczy wejść do naszej zabawy.
0: 7327 to ten numer, wyjątkowy numer, z którego skorzystać najlepiej trzeba teraz. Hasło Max. Wpisujecie w treść wiadomości, wysyłacie za 3,69 na 7327, a w finale strącacie bezpiecznego kokosa, z którego wyciągnąć można dziś nawet 15 tysięcy złotych.
1: Max, od naszego kokosa możesz poczuć, że żyjesz. 7327 SMS o treści Max. Tędy wchodzicie do gry.

0: finansach. Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka od środy do niedzieli jedynie 16,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 16,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
6: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 16 sierpnia popłyniemy z dźwiękami harmonijki ustnej Sławka Wierzcholskiego i nocnej zmiany bluesa. Na Wyspie Muńskiej wystąpi ikona polskiej sceny muzycznej. Startujemy tradycyjnie o 19:00. Na koncert zaprasza miasto Bydgoszcz, Sławek Wierzcholski i nocna zmiana bluesa. 16 sierpnia, 19:00, Wyspa Muńska. Zapraszamy!
7: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
12: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami spodziewajcie się cały czas. Przede wszystkim słońca. Chmury też się pojawią, ale będą w zdecydowanej mniejszości. Bez opadów deszczu temperatura podskoczy do maksymalnie 24, miejscami 25 stopni. A w nocy spadek, wtedy na skali okolice 13-14 z plusem. Jutro ma być cieplej, zrobi się gorąco do 28 stopni, a w sobotę będzie upał.
18: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: The Weeknd i Save Your Tears w RMF Max. To możemy też chusteczkę, Aniu, podamy?
1: Wszystkim kierowcom mamy
0: kierowców
1: do podania
0: trzeba chusteczką poczęstować, bo od września autostrada A2 będzie jeszcze droższa.
1: No.
0: Czy jest gdzieś sufit dla tych cen? Ciężko powiedzieć. 2 złote więcej. Od 1 września trzeba będzie zapłacić na A2.
1: Jakby się ktoś pytał, co sobie za to kupisz, za te 2 złote, to na pewno czasami trochę ulgi, kiedy na przykład jesteś nad morzem i próbujesz zlokalizować toaletę. To jest ważne 2 złote.
0: No, powiem ci, że teraz to nie pytasz, po ile przejazd autostradą, tylko czy w ratach można.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
2: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
1: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
2: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
3: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Piła! Jesteście gotowi? Trzecia edycja festiwalu Factory of Sound. Już 22 sierpnia lotnisko Piła. Dwie sceny. Main Stage oraz Rave and Hard Techno. Alex Morf, Matys, Regain, Moja, Dobra Faza, Helen Frey i wielu innych. Spektakularna pirotechnika od Danger Hobby. Niezwykłe iluminacje i energia, którą musisz poczuć. Nie czekaj, zbierz ekipę i kup bilet już teraz. Factory of Sound Festival 22 sierpnia w Pile. Musisz tam być. Patronat miasta Piła.

0: teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
3: jak śmiganie na żaglach.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Jest 15 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego. Na punkty informacyjne podpowiadają turystom.
7: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
6: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Przy ulicy Bydgoskiej i Ametystowej trwa rozwiórka dawnych bydgoskich fabryk mebli. Po ponad 140 latach produkcji mebli zakłady znikną z krajobrazu, a ich miejsce zajmą nowe mieszkania. Teren kupił znany deweloper. Szczegóły nowego projektu w Fordonie nie zostały jeszcze ujawnione. Do 9 września potrwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powiatu bydgoskiego. Do wyboru 3 propozycje z gminy Białe Błota, kino wiejskie, zlot motocyklowy i przejście dla pieszych. Wybieracie się na wakacje? Pamiętajcie o apteczce. Ponownie dziś przypominamy Wam na antenie RMF Max Bydgoszcz.
8: Na każdy wypad, czy to w góry, czy nad jezioro, czy nad morze, czy nawet na zwykłą wyprawę rowerową, warto zabrać chociażby małą apteczkę, która może uratować życie nam i naszym najbliższym. Jak mówi porzekadło, nie oceniamy książki po okładce, więc nie musi być piękne opakowanie, może być woreczek strunowy, który po prostu wszystkie te rzeczy pomieści. Ważne, żeby mieć, żeby pamiętać i wiedzieć, jak zastosować te elementy z apteczki. Lepiej niech będzie, niech się kurzy i z uśmiechem na twarzy wracamy po wakacjach, po wędrówkach, patrząc, że nic się nie wydarzyło.
6: O czym mówił ratownik medyczny Jarosław Tarnowski. Teraz Paulina Michta i flash sportowy.
9: Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.
10: You need to keep going, you know, no matter what. I'm happy that, you know, also the team is supporting me.
9: W finale WTA w Toronto zagra z Eleną Rybakiną. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci krążek zdobyty przez biało-czerwonych w Birmingham. A kolejne szanse w memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety na naszej stronie. Jest też pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Dziś także kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. GKS Katowice został wyeliminowany, ale w grze nadal 4 zespoły. O 19:00 Górnik podejmie Ferencváros, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby. O 19:30 Lech Poznań kontra Klasvik, a godzinę później Jaga powalczy z Rangersami. Z kolejnym trofeum także PSG. Zawodnicy podnieśli superpuchar UEFA.
6: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być przyjemne. Zdecydowanie nie zabraknie słońca i błękitu na niebie. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin powyżej 20 stopni. Dopiero w nocy na skali poniżej 20, wtedy okolice 14, 15 z plusem. Warunki biometeorologiczne od rana są korzystne i to na razie się nie zmieni. Jutro w piątek też słonecznie i gorąco, nawet 28 stopni, a w weekend co najmniej 30.
11: Wyobraźcie sobie, że mamy rok 2138. Shakira nadal nagrywa mundialowe hity.
12: I nadal ma super biodra.
11: To się nigdy nie skończy.
12: Anka i Fiołas, hity u nas także. Shakira na start po 15.

0: Takiego pasażera, pasenżera, to bierzemy na pokład w ciemno. Alex Warren za nami. Pytanie, czy wy też jedziecie? Bo wam jeszcze odjedzie.
1: Pociąg do 15 tysięcy złotych. Kto odczuwa, niech wysyła. 7327. To na ten numer. I jeśli teraz wyślecie hasło Max, to gwarantujemy wam, że każde wysłane zgłoszenie pomnożymy 577 razy. Jest tylko jedno ale. Tylko 10 minut trwa runda bonusowa, pędzi szybciej niż pendolino i minie prędzej niż się spodziewacie.
0: Zatem nie czekaj, łap za telefon i teraz wejdź do gry. No bo umówmy się, 15 tysięcy złotych może wasze finanse postawić na właściwe tory. 7327. Ślesz teraz hasło Max, a my twoje zgłoszenie mnożymy 577 razy przez 10 minut.
2: Reklama. Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Licencjat magister inżynier. Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
10: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
11: Widziałem.
10: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
12: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Na luzie.
2: Bez granic.
1: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Eminem i Rihanna w RMF Max. Za nami dzisiaj dzień osób leworęcznych. Tak przewrotnie pytamy, co kiedyś załatwiliście na lewo i chwalicie się tym w głosówkach na Messengerze.
1: Oj tam, delikatnie się zwierzacie. Oskar.
2: Cześć, ja miałem kiedyś taką przygodę, że robiłem zdjęcia dla jednego z portali. Pojechaliśmy z kolegą do Katowic na wydarzenie muzyczne, na które nie mieliśmy akredytacji i na miejscu załatwiliśmy wszystko, mówiąc, że to nie dotarło. No i na słynnej imprezie z jednym z najlepszych, najbardziej znanych DJ-ów na świecie udało nam się gościć jako fotografowie.
1: Po prostu duży obiektyw działa lepiej czasami niż opaska na festiwal.
0: A miejsce lepsze niż gdybyś bilet kupował. Piękne. Na lewo udało się co nieco też Wojtkowi.
3: Czasami udaje mi się na lewo wejść na basen letni, bo mam takie fajne chody u bardzo dobrej znajomej.
1: Słuchając Wojtka, jak można łatwo uszczęśliwić człowieka, to nawet nie jest na

0: lewo. To jest po prostu od serca, dlatego tylko na lewo.
1: Dla chłopaków zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max, o które wy też wciąż możecie powalczyć. RMF Max. Wciąż zbieramy głosówki na Messengerze, a to DabDogs.

0: Tylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: chcesz, te mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie, znów że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: My się nie spóźniamy i dbamy, żebyście najświeższe hity zawsze mieli pod ręką. W RMF Max, PZ jego bez nas nie zaczną. Kolejne kilka dni z upałami, ale meteorolodzy przestrzegają. Duże wahania temperatur przed nami, za dnia powyżej 30, a nocą nawet koło 12-13.
2: To jest ten piękny okres w roku, kiedy panowie wychodzimy razem na miasto. Ona ma małą torebusię, a wy niesiecie ze sobą plecak, a w środku sweterek, kurteczka, może nawet termosik.
1: Dla równouprawnienia chciałbym powiedzieć, że w połowie zmiana, ale wtedy ja bym miał torebusię. To już wolę ten plecak. Zaraz szczegóły w RMF Max, będzie prognoza, a tuż po niej Adam Lambert.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
15: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
16: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
17: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
18: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak ognisko na działce.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
7: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być przyjemne. Zdecydowanie nie zabraknie słońca i błękitu na niebie. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin powyżej 20 stopni. Dopiero w nocy na skali poniżej 20, wtedy okolice 14, 15 z plusem. Warunki biometeorologiczne od rana są korzystne i to na razie się nie zmieni. Jutro w piątek też słonecznie i gorąco, nawet 28 stopni, a w weekend co najmniej 30.
6: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: Dobrze, lecimy przez czwartek przy takich utworach jak ten. To Milky i Just the Way You Are. Tymczasem poleciała ze Świnoujścia na Giewont, ale na własnych nogach. Olivia Rusoń pokonała Polskę, oczywiście chcąc w ten sposób zebrać pieniądze dla dzieci. Fundacja Razem Przeciwko DMD zrobiła 5 kilometrów płynąc Bałtykiem, 770 jadąc rowerem i 35 na koniec biegnąc pod górę na Giewont. Wszystko bez spania
1: wow.
0: W 59 godzin.
1: Szczytny cel, więc tym bardziej wielkie brawa dla pani Oliwii, ale nie potrafię sobie wyobrazić ogromu zmęczenia.
0: No, ja też nie.
1: Ja tak czuję się po sobocie spędzonej w IKEA.
0: Ciekawe porównanie. Ja to bardziej poproszę lalkę Barbie albo Funko Popa z Oliwią Rusoń.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: deszcz.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
3: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszy, że Kuba Szmajkowski woli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
5: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 10,50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama, Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max, jest 16. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Na początek o uwagę prosimy kierowców podróżujących S6 w Zachodniopomorskiem. Ciężarówka zapaliła się w pobliżu miejscowości Kukinia. To jest między węzłami Borkowice Ustronie Morskie. Zablokowana jest droga w kierunku Szczecina. Gdzie jest Marcin Romanowski? Pytamy we Fleszu RMF Max o 16. Nie mamy do tej pory informacji, że Romanowski wjechał do naszego kraju. Przekazał szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu Vadim Tiron. Przypomnijmy, do polskiego sądu wpłynęła korespondencja od ściganego za aferę Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra sprawiedliwości. Z pisma oraz koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz tragiczny bilans z Ukrainy. W lipcu zginęło co najmniej 437 cywilów, a 2610 zostało rannych, poinformowała dziś misja ONZ. To najwyższy bilans od marca 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę. Kolumbia natomiast szacuje straty po trzęsieniu ziemi. Skala zniszczeń jest ogromna. Zginęło co najmniej 265 osób, a 496 uznaje się za zaginione. W całym państwie wprowadzono stan wyjątkowy. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi o sile 7,4 w skali Richtera było najbardziej niszczycielskie w tym stuleciu. Poszukiwania zaginionych ciągle trwają. A na koniec cenna informacja dla przyszłych kierowców. Wydłużyły się kolejki na prawko w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Kursanci chcą zdać egzamin przed 4 września. Właśnie wtedy mają wejść w życie surowsze przepisy dla początkujących kierowców, mianowicie obowiązek okresu próbnego.
2: Każdy, kto przed tym 4 września ten egzamin zda, nie będzie podlegał tym rygorom okresu próbnego. To jest też jeden z czynników, że w tej chwili jest tak dużo chętnych.
1: Mówi wicedyrektor WORD-u w Opolu Andrzej Rak.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Przed nami pogodna noc w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy, którzy jednocześnie dodają, że opady deszczu nam nie grożą, parasole śmiało można odłożyć na bok. Temperatura po zmroku spadnie do okolic 14-15 stopni. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na samopoczucie. Jutro w piątek słonecznie i bardzo ciepło, wręcz gorąco do 27 stopni, a w sobotę i niedzielę ma być u nas upalnie 30 stopni i więcej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Warto być z nami po 16 w RMF Max, no bo ostatni wyciek danych może i Was dotyczyć. W łatwy sposób można to sprawdzić. Zaraz Wam powiemy, co trzeba zrobić.
6: Zamiast się stresować, zostańcie z RMF Max. Axwell i Bon, Anka i Fiołas razem do 17.

0: Łapiemy ten pogodowy vibe. W końcu przed nami afrykańskie upały. To gramy afrobitowo. DJ Godza i Jason Derulo. Za nami w RMF Max. Tymczasem Polacy muszą zmierzyć się z wielkim wyciekiem danych. Ale słuchajcie, jest prosty sposób, jak to sprawdzić. Czy wasze dane są wśród tych, które mają złodzieje?
1: Zamiast się bać, po prostu warto zweryfikować, najlepiej w rządowym centrum Bezpieczne Dane.
0: Bezpieczne Dane. Tam się logujecie w bardzo prosty sposób i od razu sprawdzicie, czy w ostatnich wyciekach gdzieś wasz e-mail, numer telefonu czy PESEL się pojawił i to wszystko można oczywiście zastrzec.
1: Choć to takie 50-50, bo jednak 19 milionów ludzi, to umówmy się, jest ponad połowa Polaków.
0: A jest dreszczyk emocji. Ja już mam to za sobą, powiem wam, do końca czekałem, czy pojawią się dwie kreski, czy jedna.
1: Max. Idąc tym kluczem, dodam jeszcze tylko, że warto się zabezpieczać. Można to zrobić w M-Obywatelu, zastrzegając PESEL.
0: To Dua Lipa.

0: nigdy nie zawodzi. Robin Schulz w RMF Max. Tymczasem 12 tysięcy osób obserwuje na flight radarze, czy piłkarze Lecha Poznań dolecą na Wyspy Owcze, gdzie od wczoraj króluje mgła. No, to najchętniej oglądany aktualnie na całym świecie lot w sieci.
1: Dlatego wam to mówimy, żebyście byli na bieżąco. Generalnie życzę chłopakom, żeby przeszli przez bramkę w każdym wymiarze tego określenia. Trzymam za to kciuki.
0: Byle nie własną. Trzymamy kciuki za polskie ekipy w Europie, które dziś grają. Zaraz Dawid Podsiadło. To my grać będziemy dla was. No i ktoś grać będzie o duże pieniądze. W finale zabawy Casa de Palma. I to już za moment. Bądźcie blisko.
2: Max. Reklama.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów, tylko 3,99 za kostkę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twaróg sernikowy lub serek waniliowy Prezydent 1 kg, tylko 9,99 za sztukę z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią. Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
7: Biedron

0: postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
4: I po reklamie.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ania już gotowa do tego, by ruszyć do konkretnej Palmy, a jest ich aż 26.
2: Robiłam rozgrzewkę, wykręciłam numer telefonu do dzisiejszego finalisty, no i teraz się okaże tylko. Do której Palmy biegnę? Jak ktoś podniesie słuchawkę. 6 sygnałów czekamy maksymalnie.
1: Finał zabawy Casa de Palma. Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
2: Kto po drugiej stronie, z kim dzień mamy dobra. Przyjemność?
3: Zdzisławie,
2: musimy zadać ci to pytanie, ponieważ zawsze jak słyszymy taki delikatny pogłos, gdy słuchacz odbiera telefon, to zastanawiamy się, gdzie my go złapaliśmy.
3: Z pracy.
1: Słuchaj, no to my z tej pracy cię wyrwiemy na moment. Co ty na to? Możemy zabrać cię z roboty na minutę pod Palmy?
3: No dobra, jedziemy.
2: Jedziemy.
1: 26 palm, kochany. Jedna z nich może być twoja. Wybierasz palmę, a Ania biegnie, strząsa kokosa. Co znajdziemy w środku jest twoje, to może być nawet 15 tysięcy złotych.
3: No dobra, to lecimy.
2: My jak my, to ja lecę, a ty mówisz do której?
1: Do której palmy?
2: Od 1 do 26.
3: Do 26. Dobra, interesuje mnie palma 14.
2: 14! Dobra, to jest ostateczna decyzja, bo jak już ruszę, to nie zawrócę.
3: Nie, ostateczna, już nic nie zmieniam.
1: 14 palma, Anka biegnie, by nią potrząsnąć, a w środku zaraz zobaczymy, co będzie czekało na ciebie, kochany.
2: Leci! No pięknie!
1: Na relaksik po robocie pomoże ci w tym maszyna do popcornu!
2: Congratulations!
3: Dzięki! Będę miał akurat drugie kino, więc nie będzie problemu.
2: No i elegancko, a pewnie byś sobie takiej maszyny nie kupił sam.
3: No na pewno nie.
1: Jedyne co sami zrobić musicie, to włączyć się do zabawy, a o resztę się nie martwcie. W kokosach zawsze są jakieś nagrody. rmfmax.pl, tu znajdziecie szczegóły zabawy Casa de Palma.
2: I możecie tam łapać losy oraz bonusy. I pamiętajcie, jutro znowu 15 tysięcy i mnóstwo innych przyjemności do wzięcia z naszych kokosów.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: końca.
1: Zostalibyśmy, jasne, że tak, z wami bez końca, jak Oskarcy sprzed momentem w RMF Max. No ale jest więcej chętnych, żeby za mikrofonem tu usiąść.
2: Więc nie ma wyjścia, trzeba zrobić miejsce. Natomiast przejdą z przyjemnościami, więc wy lepiej bez końca zostańcie z RMF Max. Bilety choćby na Strefę 57, na której wystąpią Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, będą rozdawane w kanale nadawczym po godzinie 17.
1: Dlatego dalej przez popołudnie bądźcie blisko RMF Max, a dziękujemy za wspólne 4 godzinki.
2: Anka i Fiołas, ściskamy, pa! RMF
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
14: No widziałem, widziałem.
13: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
15: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Przed nami pogodna noc w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy, którzy jednocześnie dodają, że opady deszczu nam nie grożą, parasole śmiało można odłożyć na bok. Temperatura po zmroku spadnie do okolic 14-15 stopni. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na samopoczucie. Jutro w piątek słonecznie i bardzo ciepło, wręcz gorąco do 27 stopni, a w sobotę i niedzielę ma być u nas upalnie 30 stopni i więcej.
0: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słucha.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Finał wyprzedaży w

0: wysokość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.
4: To jest popołudnie z RMF Max, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na świeży flash. Mieszkańcy wschodniej Polski, w tym Lubelszczyzny i Podkarpacia, będą otrzymywać SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Nowe procedury alarmowania to efekt wniosków wyciągniętych po incydencie z upadkiem rakiety w Tarnawie Kolonii. Syreny zawyły wówczas, ale nie we wszystkich powiatach, a mieszkańcy nie otrzymali informacji z RCB.
3: To jest RMF Max.
4: Co najmniej jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Do eksplozji doszło w porcie w Rotterdamie w Holandii. Podczas prac remontowych na terenie firmy paliwowej eksplodował jeden ze zbiorników. A teraz Sycylia i niekończący się problem z Etną. Przez aktywność wulkaniczną lotnisko w Katanii będzie nieczynne do 2 nad ranem w piątek. Od 8 sierpnia w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Tatry na szczęście niczego nie odwołują. Z RMF Max wiecie, że przeżywają szczyt letniego sezonu turystycznego.
5: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
6: Na szlakach jest, na tych popularnych trasach, Kościeliska, to tłumy. Człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką Sarnią Skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
7: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
4: Z turystami na górskich szlakach rozmawiał Maciej Pałachicki. A propos Tatry. Od 1 września będą zmiany na trasie do Morskiego Oka. Konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3-kilometrowy zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. Ten pilotażowy program ma na celu ochronę zwierząt. A na koniec krótki muzyczny akcent. Burgas będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Będzie to pierwszy konkurs Eurowizji organizowany w Bułgarii. Piosenkarka z tego kraju, Dara, wygrała tegoroczną edycję wydarzenia.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na antenie RMF Max Bydgoszcz przekazujemy Wam najnowsze doniesienia od synoptyków. Prognoza pogody na jutro zapowiada się całkiem nieźle. Słońca nie zabraknie, będzie bardzo ciepło, a wręcz gorąco, bo na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy nawet 27 stopni. Następnego dnia, w sobotę, już będzie upalnie. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Na termometrach 30 stopni i więcej, także w niedzielę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
10: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie kanału nadawczego w RMF Max z Zatoru, z Parku Rozrywki.
11: Justyna Borycka,
12: Natalia Kawał
10: i Michał Siwek.
11: No i kochani, jeśli słyszycie te krzyki w tle, to na razie nie my, ale to się jeszcze może zmienić. Mamy dużo gadżetów, będziemy je rozdawać dzisiaj tutaj właśnie w Zatorze i bądźcie z nami, bo emocji sporo.
12: I będziemy się dobrze bawić i zmusimy Justynę do tego, żeby dobrze się bawiła, bo póki co jest lekko zestresowana, ale popracujemy nad nią, obiecujemy.
10: Zostańcie z nami.

0: To Jonas Blue i Perfect Stranger w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jesteśmy tacy lekko podekscytowani, przynajmniej ja się już cała trzęsę z radości.
1: Mnie kolanka też trochę zmiękły, jak u ciebie, Michał?
2: Tobie zmiękły? Jak ty zapowiedziałaś, że ty nie wchodzisz na żaden rollercoaster dzisiaj?
1: Znaczy ja wchodzę, ale nie na ten największy.
2: Boże, dobrze. Kontekst. Kochani, jesteśmy w Zatorze w Parku Rozrywki i tutaj też chcielibyśmy was wysłać, dlatego też w tym momencie pada hasło STOP!
0: O czym teraz myślisz? Drogi słuchaczu RMF Max, co ci przyszło do głowy, kiedy usłyszałeś właśnie to nasze pytanie? Śmiało, głosóweczki na Messengera RMF Max przyjmujemy.
1: Tak jest. Czekamy na wasze wiadomości. Z przyjemnością kogoś z was dzisiaj wyślemy. 4 bilety do Parku Rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia. My tu jesteśmy dzisiaj, żeby sprawdzić, czy warto, ale chyba warto, no. Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Wzrok wszystkich nas, kiedy pojawiliśmy się na parkingu i zobaczyliśmy, jak Hyperion
0: jakby jak tam szybko zasuwa, jedzie, jak no. Zakręca, no. No.
2: Możecie też tu być, ślijcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: To jest Alan Walker, to jest Ava Max i to jest Fate w RMF Max, bo jakżeby inaczej.
1: My dzisiaj w Zatorze, w parku rozrywki i zastanawiamy się też, czekając tutaj na poszczególne atrakcje i łapiąc naszych słuchaczy, którzy są tutaj na miejscu, nad innymi ciekawymi miejscami w Polsce i różnymi innymi atrakcjami. Czytamy o nich. Na przykład tak trafiliśmy do Malborka, gdzie piękne okazuje się
0: miasto.
1: Jest... No, zaraz się okaże, czy takie piękne, bo właśnie się dowiedziałem, że istnieje tam coś takiego jak marcepanomat.
2: Jezu, naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Marcepanomat.
1: Tak, tak, marcepanomat.
2: Czy powiem szczerze, słyszałam o tym, że się na przykład jeździ do Malborka na kolonie, nie? Tak blisko
0: ale
2: morza i w ogóle.
0: Ale do zamku chyba, nie? Czy coś takiego.
2: Ale że na kolonie karne? To się nie spodziewałam.
3: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze. Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
8: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
7: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
8: Wybierz swój kierunek i sprawdź

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy
4: i podziabiemy na strzępy.
5: Do jutra, karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
6: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max. Ale sobie dali, ale sobie dali.
1: Jak ja na Hiperionie dopiero co byłem. Ja od początku mówiłem, że to w ogóle nie jest straszne.
0: Słuchajcie, sytuacja jest taka. Natalia z Michałem właśnie zsiedli z Hyperiona dosłownie sekundę temu. Widzę łzy, łzy szczęścia w waszych oczach. Michał, jak się czujesz?
1: Czuję się spełnionym człowiekiem. Czuję, że mogę teraz wrócić do domu i powiedzieć, ja już nic nie muszę.
0: To brzmi pięknie. Natalia?
2: Ja się troszkę zmachałam. Myślałam, że będzie bardziej lajtowo. Nie było, ale było super, ale się popłakałam troszkę i nie wiem, czy mam głos, ale chyba mam. Chyba mnie...
0: Nie no, słyszymy cię pięknie.
2: To dobrze, ale chyba nie połknęłam żadnej muchy, więc jest sukces.
0: Wpadliście tutaj w idealnym momencie, już myślałam, że będę musiała to robić sama, ale nie. My jesteśmy tutaj całą ekipą kanału nadawczego do 20 w RMF Max, no a już niebawem 4 bilety do Energylandii do kogoś z was polecą, więc zostańcie blisko.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka od środy do niedzieli jedynie 16,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości tylko 16,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
5: No widziałem, widziałem.
4: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 700 zł.
6: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
7: I po reklamie.

Na antenie RMF Max Bydgoszcz przekazujemy Wam najnowsze doniesienia od synoptyków. Prognoza pogody na jutro zapowiada się całkiem nieźle. Słońca nie zabraknie, będzie bardzo ciepło, a wręcz gorąco, bo na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy nawet 27 stopni. Następnego dnia, w sobotę, już będzie upalnie. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Na termometrach 30 stopni i więcej także w niedzielę.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: To jest wspaniały przywilej móc codziennie zajrzeć do waszych głów i zobaczyć, o czym akurat teraz myślicie, ale czasem to są też myśli, z którymi my się jakoś tak nie możemy utożsamić za bardzo. Artur jest z nami.
2: Powiedz nam szczerze, o czym myślałeś, kiedy padło stop?
3: Kiedy myślałem stop, zastanawiałem się, ile mój organizm jeszcze da radę pociągnąć pracę zdalną z moim prawie 2-letnim synkiem.
1: Czy jest kryzys 2-latka teraz, aktualnie?
4: Właśnie, co z tym 2-latkiem?
3: Ja myślę, że to jest kryzys, nie wiem, to jest mega kryzys, to nie jest zwykły kryzys, okay. To jest mega kryzys.
2: To jest taki kryzys, który trwa od 1 do 25 roku życia dziecka.
3: No mniej więcej chyba tak, dopóki nie opuści, nie powie do domu, że wyprowadzam się, bo słyszałem ostatnio, że tu sobie trochę pochlebię, że dobry rodzic to zmęczony rodzic, więc muszę być mega dobrym rodzicem.
4: Ale to super, że sobie wymieniamy takie mądrości życiowe. Ja mam natomiast do ciebie pytanie.
2: Czuję
4: o taką...
2: Czuję się jak Regina z 1670.
4: Trochę tak, ale ja mam pytanie dla tych wszystkich, którzy no, na dzieciach się do końca nie znają. W co się można bawić z 2-latkiem? Jak spędzacie sobie razem dnie?
3: Powiem szczerze, że wszystkie zabawki codziennie do południa lądują na ziemi i to jest zabawa każdą zabawką przez około 2-3 minuty. A mam tych zabawek mnóstwo, bo powiem szczerze, nie wiem czy nie wiecie, to jest mój 4. syn.
4: Gratulujemy, super!
2: Matko, można
4: to
2: by pomyśleć, Artur, że byłeś przygotowany mniej więcej na to, co się wydarzy, a brzmisz na zaskoczonego.
3: Tak, dokładnie byłem przygotowany i mówię teraz, po prostu zabawki są wszystkie
2: Boże,
3: w ruchu.
2: To ty nic tym dzieciom nie mów, że wygrałeś wejściówki 4 do Energyland i po prostu sam sobie pojedź.
3: Ja właśnie miałem powiedzieć, że jednak najchętniej to bym sam wykorzystał te jakieś bilety, żeby...
2: Sam pojedzie 4 razy po prostu. Artur, gratulujemy ci. Tak jest, bardzo dobrze, zadbaj o siebie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.

0: reklama.
1: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama. Bydgoszcz, Szoca Gdańska 26.
5: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
6: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Noc w Bydgoszczy i w regionie bezchmurna i stosunkowo ciepła. Dopiero nad ranem na termometrach przez chwilę zagości około 13 stopni, ale odczuwalnie może być nieco zimniej. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, więc spokojnie i bez opadów. Biometr korzystny daje szansę na przyjemny sen. Piątek zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 27 kresek. Czasami lekko zawieje, a biometr może namawiać na kawę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: chwila po 18 i powiedziałabym, że siedzimy, nic się nie dzieje,
1: nic
0: ale to nie do końca
1: dzieje.
0: Jest prawda.
2: To jest absolutna nieprawda, bo jesteśmy w zatorze, w parku rozrywki. Woohoo! I żałuję, że nie jestem dzieckiem, a jestem dorosłym i tak się świetnie bawię.
1: No, myślę, że mogłoby to być wszystko jeszcze dla nas większe, jeszcze wspanialsze, ale i tak jest naprawdę... Wow,
0: jest
1: zielono, jest pięknie. No i kochani, my siedzimy teraz sobie pod Teatrem Egipskim, można być na końcu świata, nawet tutaj w Małopolsce. Więc bądźcie z nami, bo jeszcze dużo atrakcji teraz w RMF Max, kanał nadawczy do 20. Siwek, Borycka, Kawałek, a z wami już Dub Dogs i numer Infinity. Poczujcie to tak jak my i bądźcie z RMF Max.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat w RMF Max. Przepiękna pogoda dzisiaj w Zatorze, gdzie jesteśmy plenerowo. Dużo was tutaj naokoło. Za chwilkę będziemy rozdawać gadżety. Fajne rzeczy się dzieją, ale sprawdzamy też, co na świecie ważnego się dzieje.
1: No właśnie, i problemy pogodowe w różnych ciekawych miejscach na świecie, na przykład na Wyspach Owczych, bo tutaj jakiś przypał pogodowy, prawda?
2: Mgła spowodowała, że gracze Lecha Poznań, którzy mieli tam dzisiaj grać swój mecz eliminacyjny do Ligi Europy, nie mogli tam wylądować. No i farerzy podobno, bo tak się mówi na mieszkańców Wysp Owczych, doradzali Lechowi Poznań, żeby poleciał dzień wcześniej, żeby skorzystał z innych linii lotniczych, a Lech się uparł, że my swoimi i dzień później polecimy.
1: No oni po prostu, wiesz, jak ten stary, który nie, on nie będzie pytał o drogę, on i tak pojedzie po swojemu.
2: Dokładnie. No i jest już Lech Poznań na Wyspach Owczych, całe szczęście, no ale mało brakowało, a Lech wyszedłby na... No wiecie, rymuje się z Farerzy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Zupełnie jakby tutaj z nami byli Fuka i Liwka. Chcę więcej w RMF Max. To jest cały czas kanał nadawczy i my szukamy więcej, chcemy więcej i mamy dla was coś więcej.
1: Macie emocje i nawet już co nieco dzisiaj przeżyliście i w związku z tym chciałabym skonfrontować z wami pewną naukową ciekawostkę.
0: Dawaj.
1: Do jakiej właśnie dotarłam.
0: No.
1: Podobno u zdrowych osób średnie tętno na rollercoasterze, na takiej kolejce, wiecie, wzrasta z 89 do 155 uderzeń na minutę.
2: Okej.
1: Ale, co ciekawe, to wcale nie jest w tych momentach, kiedy krzyczysz najbardziej, kiedy są największe spadki albo największe obroty, tylko w momencie powolnego podjazdu, zanim jeszcze to wszystko się zacznie.
2: No, to jest, powiem tak, u zdrowych osób i u mnie tak samo było.
1: Czyli wszystko okej z tobą, jesteś zdrowy.
0: Tak. Siwek nawet ma zegarek, więc teoretycznie na jego zegarku moglibyśmy wszystko sprawdzić. Ja nie mam zegarka, ale ja to w 100% potwierdzam, bo jak już zaczęliśmy zjeżdżać tam w dół i mknąć i to ta siła G od środkowa do środkowa, czy jakakolwiek była silna, to już nie były te emocje.
1: Ale się człowiek fizyki nauczy, no.
2: Fatalnie, no bo nie włączyłem aktywności na zegarku i teraz nie ma nic, a to trzeba włączać, szkoda, żeby się marnowało.
3: Reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl. Nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
4: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
6: Nie zgadzam się.
5: Słucham?
6: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
5: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
6: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

tym numerze można się poczuć jak na plaży, prawda? Po prostu jak na wakacjach. Jonas Blue również soczyście house'owo śpiewała dla niego Malif, Edge of Desire. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. A wiecie, kto odwiedził ostatnio RMF Max? No właśnie on, Cymsu, Oskar Cyms. Co zdradził, co szykuje? Sprawdzicie także teraz na naszym Instagramie. Mamy jego nowość. Oskar Cyms debiutuje na miejscu 5 bez końca.

sufitie to nie da się stać jak kołek. Nawet jak ktoś próbuje, człowiek od razu się porusza. Do bitów DJ-a z Manchesteru. Josh Baker i jego My Place. Więcej takiej nuty po 21:00. Jesteśmy wciąż na wakacjach. Jesteście zaproszeni na wakacyjne Max Party. Już powoli rozstawiamy tutaj nasze zabawki. Będziemy miksować. Jesteśmy też coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwiera w czwartek Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Podobno Sentino to ma w pokoju plakat MC Hammera do dzisiaj z dzieciństwa. Nie no, żartuję oczywiście, żeby się nie obraził, żeby tutaj nie wjechał, prawda, żeby nie było jakiejś gangsta sytuacji. Sentino, pozdro, spoko, Sentino, Hellwilt i Żabson, Sopot czeka na wasze wsparcie i może piątkowy debiut na liście Hot Bands. A na trzecim, przy czwartku, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, na drugim Moonlight i Fordo z USA, Alabama Ten, a na szczycie listy Hot Bands mamy numer, którym tak naprawdę zaczynaliśmy tegoroczne wakacje, może nawet skończymy. Wracają na miejsce pierwsze Shakira i Burna Boy, Die Die. One. One. One. One.

0: Daj, daj! Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbence, Shakira, Burna Boy. Daj, daj tutaj dobrego bitu. Damy wam, za kilka chwil startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jam Session w Over the Under Pub w każdy czwartek od 20. Tu nawet gitara ma tremę. Scena czeka na śmiałków, widownia na niespodzianki. Kto nie ryzykuje, ten nie gra. Wpadajcie! Jeszcze dzisiaj zdążycie na jakiś wykon. Sobota w Wake Parku pod znakiem Jej Party. Impreza tylko dla dziewczyn. Panowie, możecie się obrazić albo potańczyć gdzie indziej. Vibe Club w sobotę. Kreal i Oja serwują house i techno. Parkiet rozgrzany do czerwoności. Bity grubsze niż portfel po wypłacie. Grey Club nie odpuszcza. Piątek i sobota, parkiet czeka. Możesz hulać przez cały weekend, ale warto zmienić koszulkę. Botanika 18 sierpnia, stand-upowy desant, Błażej Krajewski, Kuba W., Łukasz Wolski i Dominik Kalbarczyk rozbawią was do łez. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Za tydzień lato na maksa w Krasnym Stawie. Grupson Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz. Szykujcie ekipę, będzie się działo. Na koniec wakacji Fire Festival w Chorzowie. Temat wróci...
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowi.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: Jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

Kolejny raz Trips, Kubańczyk, Krzysio Krawczyk też by do tego zatańczył. My tańczymy z wami, witajcie wciąż na imprezie. Wieczorowo na wakacjach Przemek Grabowski na mikrofonie. Ze mną dzisiaj miksujący DJ Raf Mix. Będą klasyki i są nowości. Teraz wiralowy import z Niemiec. Poznajcie tych wykonawców, jeżeli jeszcze ich nie śledzicie. To Kitsch Creek, Blumengarten, Shirin, Dawid, Gut, Genug. Das ist gut. Zróbcie głośniej.

0: I bujamy się wszyscy przy wakacyjnym ognisku. Run, Run River to David Guetta i Alok. No przy ognisku o tej porze to cieplej. Wieczory już chłodniejsze, ale przecież w piątek, w weekend w większości miejsc w Polsce, praktycznie w całym kraju będzie również wyjątkowo ciepło, wciąż wakacyjnie. Tak jak na naszym Max Party. Za chwilę Ed Sheeran, Martin Garrix, będzie też Avicii. Jego niezapomniany klasyk Hey Brother.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz los tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jakiś wysoki.
10: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

Go, tańczymy w wakacje Andy Dust w Max Party. Wczoraj wszyscy żyliśmy zaćmieniem słońca i prawie żeśmy zapomnieli, że przecież swoje kolejne, już nieważne które urodziny, obchodziło też nasze słoneczko, czyli Robert Makłowicz. Co wiecie o Robercie? Przy okazji mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Kto doskonale zna pana Roberta? No to przypominam, jakby co, fanom pizzy z ananasem, że pizza z ananasem to nie pizza. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Dobrego disco w nowej wersji. Producent Aich i Ring My Bell. Tak tutaj tańczymy czwartkowo w naszym Max Party. Za chwilę Katy Perry, wróci Dawid Podsiadło, ale kolejny set otwieramy taką petardą. Alan Walker ma opcję na jedynkę tego tygodnia listy Hot Bands w swoim głośnym Fate, a śpiewa Ava Max.

0: na błysk to Dawid Podsiadło wakacyjnie w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy, dopiero się tutaj rozkręcamy. Za chwilę będzie bardzo szybko, powiedziałbym, że super szybko. Też niedawno miejsce pierwsze listy Hop Benz, Lumix i jego Self Away. Będzie też taneczna nowość, jaką na lato przygotowali nam Alok i Jennifer Lopez. To przed wami. Max.
1: AI. Słuchacie RMF Max. Nowości kinowe na weekend? Super futrzak i złośliwa wiewiórka zrobi dobrze najmłodszym. Odzyskany dla fanów polskich klimatów, a horror lalka wystraszy nawet tych, co nie boją się ciemności. Wszyscy moi wrogowie z gwiazdami. Na ekranie Matthew McConaughey i Kurt Russell na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, niektóre z tytułów tylko w wybranych kinach. Imprezowy patrol w sobotę, Przytkowice, w strefie 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan, Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na niezapomnianą noc. Poznań, Bittersweet Festival, Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej. Za tydzień Krasny Staw i Lato na Maxa, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary. Jest z czego wybierać i co robić. RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czyskie gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.

zrobiła nam klimat wieczorowo na szeroką wodę, to Roxy plus Faust. Robimy wam imprezowy klimat. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne sety to nowości, ale także klasyki. Teraz numer, który zna cały świat. No wszyscy znają. Przyznajcie się, kto kiedyś tańczył Alice DJ. I niezapomniane Better of Alone. Zróbcie głośniej.

Miley Kylie, Give Me One More Chance, ale w jakim fajnym remiksie dzisiaj w Max Party, to oczywiście Accent. Jeżeli kochacie klasyki, no to wrócimy do muzyki Le Kelly, I Follow Rivers, tańczymy do dzisiaj. Będzie też jeden z największych hitów tego lata już oficjalnie. David Guetta zremiksował Kicior Milky, Just The Way You Are. Będzie imprezowo, house'owo, ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie też mega trensowa nowość od Armina Van Burena. To przed wami.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

który w trakcie tego lata powrócił do nas w nowej wersji, a odpowiedzialny za ten sukces jest David Guetta. Tutaj na przeróbce Milki, Just The Way You Are. W ogóle to są jego wyjątkowo rekordowe wakacje. Produkuje nie tylko swoje numery, ale też wiele remiksów, wspiera innych wykonawców. No ostatnio także przecież David Guetta i Bibi Rexha. Był nawet taki moment na liście Hot Bands, kiedy David Guetta miał swoje 3 produkcje w zestawieniu. Armin Van Buuren nie miał jeszcze takiego rekordu, ale ma nową trensową petardę i też czeka na wasze wakacyjne głosy. Armin Van Buuren otwiera nasz kolejny set. Nasza nowość, śpiewa Sasha Everlasting.

0: po prostu Shakira i Burna Boy. Mamy wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, czy pojechać jeszcze w sierpniu nad morze. Nasze, polskie. Warto, bo w sierpniu Bałtyk potrafi być cieplejszy niż powietrze o poranku. Woda oddaje ciepło wolniej niż ląd, dlatego po chłodnej nocy wejście do morza może wydawać się zaskakująco przyjemne. Można sobie tak to tłumaczyć. Jeżeli będziecie nad morzem, gdziekolwiek, no to wciąż czekamy na wasze kartki pocztowe, które wakacyjnie możecie wysyłać do RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To nas kręci. Nowość od Davida Guetty, śpiewa Bibi Rexa, Sad Girls. Kręcą nas także spadające gwiazdy. Wiadomo, że to całe apogeum spadających Perseidów było ostatniej nocy, ale dzisiaj wieczorem i głęboko w środku nocy też będzie można jeszcze zauważyć, jak sobie tam przelatują. Tak więc wypatrujcie i tańczcie razem z nami. Nie kończymy w kolejnym secie w Max Party Dub Dogs. Wróci także Rihanna i Calvin Harris. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

0: prędka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
0: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

No Lies on Poli Dua Lipa w naszym kolejnym secie w Max Party. Witajcie po 23:00, no o tej porze wieczorowo, w szczególności w sierpniu, to chłodniej, ale szykują się naprawdę rekordowe ciepłe dni. W Hiszpanii nawet 40, no u nas też ciepło, może nie aż tak, ale będzie bardzo ciepło w piątek, w sobotę i w niedzielę. To taka przypominałka, jak mówiły nasze babcie, gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. Teraz posłuchamy fajnej, jeszcze wakacyjnej nowości od Szwedów z projektu Jubel, ich Ocean House.

Edward Maja i jego Stereo Love na kolejny wieczór spadających gwiazd. A jak tak siedzicie, wypatrujecie, to czy męczą was komary? Już wiadomo, jak to jest. Komary lokalizują nas m.in. dzięki dwutlenkowi węgla z oddechu. Reagują także na temperaturę ciała i związki wydzielane przez skórę, jeżeli ładnie pachniemy. No można zmienić perfumy, ale oddychanie to chyba trudno wyłączyć. Jakoś damy radę z tymi komarami. Może ten kawałek je odstraszy. Kid Laroi i Kelani w naszym kolejnym secie w RMF Max. Girls!

od Eda Sheerana, ale dzisiaj w remiksie, który zrobił DJ Dark. Wyobraźcie sobie, że Ed Sheeran był przekonany, że będzie artystą jednego przeboju. Jak dobrze, że się pomylił i jest z nami, chociaż teraz na muzycznej przerwie. Za to Toby Romeo nie jest na żadnej przerwie. To ten DJ, który reprezentuje oficjalnie Austrię, no i też nie jest artystą jednego przeboju. To kolejny jego nowość w naszym kolejnym secie w Max Party. Toby Romeo, Fly High.

Plażowy klimat wieczorowo zrobili nam DJ Goya i Jason Derulo, ich wakacyjny hicior Mi Chico. Teraz oficjalna jedynka w wielu miejscach wciąż na świecie, czyli DJ Hurzel. Okazuje się, że to on jest najbardziej rozchwytywanym, poszukiwanym artystą muzyki tanecznej ostatnich miesięcy. Hurzel, Ultra Late w Max Party, Moving to the

Bo przyjemnie afrohausowo zamykamy ostatni set dzisiaj w Max Party. Topik i Becky G, Sorry Papi. No sorry, ale musimy kończyć. Dzięki, jak jest fajnie, to czas zawsze leci za szybko. Wracamy jednak jutro i czekamy na wasze podpowiedzi. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać SMS-em na 3001. Otwieramy piątkowy wieczór wspólnie. Nasz piękny czas na wakacjach. Max Party także jutro od 21:00. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Zapraszamy, do usłyszenia, cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.